Bilk nasodomje, dobranje. Netko slušime Davida Piotra Kwiatkowskeho, to je polski spiewak a moderator telewizji. Cicilietne ježno sedom solo albumu voziwi o netko augustze i on popuczu a koncertuje mezdrujim Sopocze, przy Baltijskim morju a stolice Warszawy. A tole on je.

0: Annette Geier-Mähnchen, Opa, na, pustet mich.
1: Serbski Rozwus. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Założba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradycjonalnych żydzianych damastowych płatów za ewangelsku drastu wojewódzkiego regiona dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberei Eszke z Krymyczowa dalsze płaty sotowiła. Poskitk je o 6 szpabnych a mustrowych kombinacji u boaci. W lecie 2022 są tkane płaty za wojewódzku drastu, prini raz serbski kulturny informacji a online-nowym szopieski poskiczili. Są miasta mu przydate. Liderowy region Hornio-Łużyckie Chaty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie z noa 1,5 miliona euro z pichwanskich pieniędzy. Czera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu so z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego remesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskitku za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie obswita, kajż renaturirowanie ryko albo szkit budy przed erozją. Jednaczelietny Phil Walter z Waska był czera w Ralbicach jako najlepszy koper proznickiego kempa Real Madrid uznamienny. Wiesze to zdobą wersk a zakończenie 5-dniowskiego proznickiego poskitka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin Phil Walter do Madryta na osobite konc tydzienia z dalszym treningom a smie tamtej towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona jest na koperskim kempie obczeliło. Wiesze to największy kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdnie na autobusie.

0: To droze a 4 mjez ohonom a svani boršču leži derje časovem planje. Kajž autodrova GmbH na naprašovanje zdjeli, bu prenetvarske faze od spočatka aprila džel hon je vošte vufrezovane a nua vošta zatvarjena. Tute dživa so netko konc tydženja zakonča. Potem so druga pojica jezdne je ponovi. Tole ma hač do oktobra trač. Mjestem vopkat na dvimaj čaromaj kujždem smerje dale pobjenje. Tu kvilu ste přijest a odjest Poržovje na smer Drježdany Zaurenej, wonej matej so přichodny pjatk za so wotu rěč. Tutunkun cydženja zahi so delnej Łužicy ze zona Kokotu. Start je dženca Turjeju a v Barbuku. Tam je modžina hižo więcej biwa a wrota upyšiwa. Turjeju zmeja po dotalnych przyjotach 10 jecharjow a 19 holcu serbskej drasće, što ještě tu išto wiace hač loni. Holce ubedžuja so znova we wożeniu žabu. Mjestem viace prawe zvierata njevoža, žaby přitom přejara čerpja. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto to na karach budže, to ma być překvapenka. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej stronie w internetče, a u naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj słońca tu budyczynie, so namaj do studia smeja a dżęca smycze so na słończny dzień weselić. Jenoś niekotre mroczele budu popuczu hewak jenoś słońca a sucho przy temperaturach acz do 28 stopniu. Jutce podobnie czopwo, a to runia sucho, ale jutce przewaruja mroczele.
2: Żadne wopkadne pokiwy przyjmuj dobro jezbu, pecz, po na posiedmiche.
1: Serbski rozwóz.

0: Dróżne słowa.
1: Częstniejsze słyszycie od Kornelie Kurjatowie z Wietęce.
2: Dobre ranie. Wosom Janżelu mam dżęca za tebie. Prynny Janżel przyniesie tebie strowotu, z tym zbożonu a wiesową wutrobu. Drugi Janżel cię przewodzia tu, przy uszym, żeś czynisz na siedmym dniu. Trzeci Janżel szkita cię, co jedne, jakie są to sytuacje. Czwarty Janżel pryska lubość do wutroby. Wutrzery jidu, zawiść, zwady a zwoby. Piąty Janżel wuprócza wesela, spił czy spiła, gdyż junu czeszkojo. Szósty Janżel je tebi po boku, gdyż czarniaj te pucze kroczysz tu. Siedmy Janżel wszystkim strachom wobara, a k zrozumieniu dopoma. Wosmy Janżel wopkoła bez skończność, stoi zauszo dobre za młorość. To je riana wosmiczka, szwana, silna szkitaka. Gdyż wszystkich wopkić budziesz ty, sam budziesz Janżel dziewiaty. Riany dzień wam wszystkim.
1: Praj Kornelia Kurjatowa z Wietęce w nadałku, a zamówitość czy franskie wikarie Banczycach kukuje. 4 mężczyny jeszcze, a potem budzę 7.

Bis Habskich Basli, Zach, Svetschak und Stöjinja, Jensayetam, Popono Störioch, Koporski Turnier. Also wir so Südaya Dam, Wobrauge, Dobre, Swodne, Kuschchenki, Wetscher was mich, potom Surie, Samode, Rastarich, Ajuzo, Nijelu, Smea, potom Wot, Jessatschich, Reinche, Piuko, Skapa, Uhorianö, potom Wobet, Kovia, Dickans, Geisotos, Wuscha, also wir pisane Programm, des Habskim Folklornem Ensemble Budwo. Wem so Dam, Wobdjelnice, Mese, Narodner Kursa, Bundu, Nakulje, Bad, Sushak, Przeproszeni, na dobrą wieczorną hodzinku poezji składnostnie z to sydom dżesatych narodnin Jakuba Brata Czesińskiego, dżęca wieczor sydmych na leżoności Zarody Sapsko Instytuta, a pryni krocz z cywa budu tam też słyszeć persijskie zynki. Dawud Erfan budzie tutaj przedniesć. Paladamy raz na dżęsniejszy program przy miłoczan skale. Mies drugim możecie tam dżęsa live dożywić skupinu Jank a Hanka. A jeszcze raz to jutrze się niedzielę od miejsca Buszycach pola Kupszyc miestem dziewiatnaty budyski skakanski turnier. Niedzie cista koni możecie tam wobdziwać, a sobie przy skakaniu przez parkour wobkieć połacz, wulki je też poskit, zabawy za swój bez dziećmi, a to jutrze niedzielu. Sezona wapania kokota delni w Łużycy so zapocznie, o tym szak, szczepredy runie naszych bojeszczach słyszeli.

Hanetko v dołolnym czasu prozinach dreje so niekoci dolarat, co na wukot albo na sewer podadza, dyszli do horcych krajów na juhu albo juho zapodze Europy, gdzieś so siednie na dość do blakach zemia pali, surowe to inferno, gdzieś dole widzisz. Jeden z wucha je mi fota ze Lakanua posłał, to je niekak 60 km severne Bordeaux przy Atlantiku. Tam są w oprawdzie tutaj wojny widzieć, kiedyś tam były jużne horia, to jest w oprawdzie zlie, a też one słucha, to ma wszystko tak sprzyjotowane, że może w 100 sekundach ze swojego do auta zaliesć a czeknąć. Ja się staram.

0: so jara rozniewa.
1: Lečo, to je čas poznim a dovola. Serbski rozvoz przyjewam wiele wesela.

0: Dokaž dunda kižo zdaloka kiwa, slyšiče netko naše poješčuje hesva s Matejom.
1: Załožba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradicjonalnych żydzianych damastowych płatów za ewangelsku drast wojewódzkiego regiona Dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberei Eschke z Krymyczowa dalsze płaty sotowiwa. Poskidkie o 6 barwnych a mustrowych kombinacji bohaci. Liderowa region Hornio-Łužiske Haty a Holla przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 500 000 euro spichowanskich pieniędzy. Wczera je towarstwo OHTL k tomu swoju namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, za turyzm a za polepszenie obswieta. Jednaczeletny Phil Walters Vaska buczera Ralwicach jako najlepszy koper proznińskiego kempa Real Madrid uznamieniony. Bieszę to zdobą wersk a zakończenie 5-dniowskiego proznińskiego poskitka. Z tym pojedzie serbski koper Budyse Budyszin Phil Walter do Madryta na osobity koniec tydzienia z dalszym treningom, a tam smie potem też towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona jest na koperskim kempie w obczyliwo, żeś bieszę największy kemp towarstwa Real Madrid we wukodni niemskiej. Ponowienie jezdnie na autodroze A4 mies Ohonom a Słony Borszczu leży deria czasowym planie. Kajż autodrowa GmbH na napraszowanie zdzieli, bo prynie twarskie fazy od początku apryla dziel honie worszty wufrezowane, a nowa worszta zatwarjena. Tute dzieła są nitko kunst dzienia zakończa, potem są druga pojca jezdnie ponowi, tole ma halcz do oktobra tracz. A tutun koncydzenia zaji sedelni Łužice sezona kokotu. Start jedzenca Turieju a Barbuku. Tam je możno hižo więcej biwa, a wrota wupyszywa. Turieju zmeja po totalnych przyjotach 10 jechariów a 19 holców serbskiej drastrze, što iż je tu iż to wiace hać loni. Holcy wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem pak so wiace prawe zwierata nie woża, żaby przy tym przera czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto to na karach budże, to ma być przekwapienka. Serbski rozwóz.

0: Praktisch zu was wir über Sablidom Seji Azile Wurmiris Nieder Bottom je Sobota Abottom Swisha Schietze.
1: Dobre Ranje, Hanna. Ty pak wotschast, Jana, wupadasz. Masz prawo dolu, babu meswoczi.
2: Dobre Ranje, Lidia. Hi, wieso? Czy dola runia hakle doma z dola? Wrakuski. Dobre Jan, czas.
1: Cool, masz znane w obrazu?
2: Hi, wieso, na szmuratku.
1: Na naszej app MDR Serbia dolu postruje dzielimy. Dzieci może nam rady poznińskie fota przypozwać.
2: Hej, w horach tam jest tego krasnych dyrom dyju. Serbscy młodostni w poznińskim lewie, w czeskim harachowie, na wóknu tu chwilu przyrodu fotografować. To bych też rady podla była.
1: A propos podla być, dundak pobyl w poznińskim lewie serbsko-szulsko tułostwa w wodowych Hendrichiecach. W tym nudom wiac, najpierw raz po jeszcze. Proszę, Jara Hanna.
2: Social Media, TikTok, Snapchat a co. Hakle odstarowy 15 lat dolene.
1: To są tyle tydzień we francuskiej rozsudzili. Z tym jest to prynny kraj Europejskiej Unii, gdzie socjalne media za starobu pod 15 latami zakaza. Z tym chce, że politykaki a politykario dzieci a młodostnych lepiej przed strachami w internecie szkitać. Na przykład mobbing, namoc albo widia, które strachy wubudza. Zakaz we francuskiej płaci od 1 septembra, a praj ze smidza dzieci hakle od staroby 15 lat konto na TikTok albo Snapchat mieć. Platformy dobie tole kontrolować. Szmuratka szulerio są tam nitko też we wyższych letnikach zakazaja. Pola nas w Zakskiej mamy od lieca zakaz szmuratku na zakładnych szulach.
2: Gdzie bydla popromdziły pczółki?
1: Domiacy pczółki bydla w kołczu. Wecina dziwich pczółków w ziemi. Wony ryja si kutby do biskotyje albo linianie ziemię. Tamne drużyny niezdża w mortwym drewe albo w opuszczonych domczkach szlinku. Dziwe pczółki są worożyne. Wy pak możecie im pomóc. Mianujcie z tym, że zarodu pczółkom przeczenie zaradujecie. Z insektom motelom, albo tym poskytkom czejacych rostlinu. Poki wy za to namakacie na przykład na stronie przyrodoszkitnej organizacji NAWU.
2: Superfood. Les na modre jahody.
1: Modre jahody namakacie tu chwilu w bohatym mnóstwie lesach. Dość czerla nic raz woku albo dziedom do jahodu hić. Nie są jenoż swodne, ale też jara struje. Są pełne witaminu a mineraliu. Lesne jahodki są przy tym jeszcze lepsze, acz plaowane z kupnicy. Jahodki to ja żółtki, a waszym mozam. Macizny z nich polepsza waszą koncentrację, a miokuszk.
3: Dunako!
2: Na rynku jest to, gdyż może prozdninach z moimi przyjaciółmi gromadzie wesoło mieć. Wybaczcie worać. A w dalekim juhu sonić.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Cornelia Curiatoa z Wytynce.
2: Dobre ranie. Wosom Janżelu mam dżęca za tebie. Prynny Janżel przynese tebi strowotu, z tym zbożonu a wiesowu wutrobu. Drugi Janżel cze przewodzia tu, przyjusiem, szteś czynisz na siednym dniu. Trzeci Janżel szkitacze, szo jedne, kajke su to sytuacje. Czwarty Janżel pryska lubość do wutroby, wutrzery jidu, zawiść, zwady a zwoby. Piaty Janżel wuprócza wesela, spił ci spiwa, gdyż junu czeszkojo. Szósty Janżel je tebi po boku, gdyż czernioj te pucze kroczysz tu. Siedmy Janżel szitkim strachom wobara, a k zrozumieniu dopoma. Wosmy Janżel wopkoła bies skończność, stei zauszo dobre zo mułorość. To je riana wosmiczka, szwana, silna szkitaka. Gdyż wszystkich wopkieć budziesz ty, sam budziesz Janżel dziewiaty. Rany dzień wam wszystkim.
1: Praj Cornelia Curiatoa z Wytynce nadałku faskie wikarie we panczycach Kukuje.

Gdyż podacze so przechodnym czasu raz do parka budżynku we Wochozach, mogli też w tamniejszej szwelowej brożni raz nimo poladać we Wochozach. Tuta wotoria zasa swoje rota za dalsze kulturne wężki biolita na to skiećmia przedsedatorstwa w gmeńskiej nujnie. Hamo. Na przykład za program Wumiostwo małuje formy nauscy w augustrze z figurowym dziwadłom a hudźbnym kabaretom, a potem w septembrze w oswieci domowinska wiesna skupina wochu ze swoje 70-letne wobstacze. Trajna wustańca brużni pokazuje model wodpakruanie wieski czelno a eksponaty w serbskich stawiznach wochu z potekim. Sztuś je tam docuła hiżo raz pobył, ale pak hiszcze żenie w tutej brużni, nech se też tutu raz bliżej w oblata.

0: W naszych pojeźdźach jeszcze to hiżo słyszeli, a gdyż nic, Brusnieński Koparski Kemp Real Madrid jest o czera Ralbicach zakończył. Kajke tam by, aż to są dzieci przez co tydzień tam dożywili. To jest i Clemens Schmidt raz w obladał.
1: Spanijski duch w Delanach. Svetoznaty koparski klub Real Madrid na wopeczy w Ralbicach. Sport wieselo a ry. Gdyż pak hymna kralowskich zaklęci maja sosice nastupić, tak gdyż czera przy południu przy uodnoczeniu do podniejszych zwuczowaniu. Kajż biewe morio to upada, rynki małych łyczków, a szice perachojo w sniebyłych trikołach a kolołach. 100 dzieci z całego regiona jest obdzieliło przeważnie serbskie. Na uszych ich drastach świeci się emblem kralowskich, Bionisz nikocy też drugie koparskie idole mieli, albo samo przywisnice konkurency Madrileno byli.
2: Messi jest mi idol.
3: Ronaldo.
2: Messi.
3: Halmo są te fany od Real Madrid.
2: Jestem raczej Barcelona fan, ale to tego czyn Real, to są jo.
3: Jestem byli Real, choć Barcelona.
1: Zum! Treningowy kemp nawiaduje niemski trener. Druzy nazwu czwaria ze Spanijczenia. Samo niedoszli koparski profi, kisi hiżo Champions League grał, między drugim za Atletico Madrid, tu z dziećmi złuczuje. Je to 55-letny Serbičan Jovan Stanković.
4: Aj, jsem tu jako coach aktivní. Městem bydlu na Majorce. Dživám tam za koparské tovarstvo na akademii a připodla jsem na tuto koparských kempách posvědče popuču.
5: Campus, Real Madrid i futbol.
1: Tyž v Ralbicach je to, aby tamného talentovaného koparia Wapkic bylo.
5: Yes, yes, it's very nice.
4: Hej, na každý pat. Nímska je však vůlký kraj a ve všech našich koparských kempách vůladáme přece zasoraz vůlké talente.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5-dňovský kemp na dječo pláčil. Je das so das Zimmer, wo dann immer?
6: Hoi, Popom, schön. Also, ich will nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaßchen, nur Ludi sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaßchen.
1: Ist das auch nicht gewann, ne Bulle, Lubi, oder hat er im Koparskim Campe, jo?
3: So, der Trainer, was Daleko hat Joschin, du. So, mu Bonti, der zu Trikots hat er können, mo.
2: Will ein Auge, ne? Danke, Übersteiger, danke.
3: Da muss ich in den Gusiatze Sport hat, Chini.
1: Ah, Stopproja Starschi, Boboku, Reinischa, Zetkam, Modu Matsch.
7: Ja, sind in Sabrini Ras, du hast jetzt einmal so den Wobladam, a misa da de jara lubi ist die Stazia mit der Gitschi zu Zocha Saberane, niemals eine Wulke Pschestoki, die schon Wukoste anö, der Stotschinsch, ha Wupro, der Neischellakorische Witze, du Trenu ja.
1: 10 Euro, da ihr kämpft, Kitter Wille Bennes, wie hast du da Huda nimmer?
7: Na kuje bat, der Scheine der Gottro Camper in der Bus wird der Schätze nicht auf Watschi, wenn ich Lust habe, du Wubet, wenn ich meine, du Borre nicht Trainer, hi. Adraste wieso so det du musst da ja bitte no blechu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulkitor Brimbori a Marketing über Spektakel, was ist besser Gigi? Pina o Clip Pax um Moji Kopariotisch nicht da, tak Fazit Gigi. A Bönisch, da jenoisch im na Kralos gich bewa.
0: Clemens Schmidt hier rozprawiał o koparskim kempie Real Madrid Ralbicach, a stu je netko najlepszy kopor tuto poznańskiego kempa, stu bu uznamenene, haj to zonicze potom nedom za niekotre menšine ve našich pojezdčach od Mateja.

0: aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberei Eschke z Krymyczowa dalsze płaty zhotowiła. Poskyt je o 6 barwnych a mustrowych kombinacji bohači. Lecze 2022 są tkane płaty za wojrusku de rastu, prvni raz serbske kulturne informacji a online-owym shopieski poskyčili, te są miestemu předate. Liderowa region Hornio-Łužiske Haty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro z pechowanskich pieniędzy. Wczera je towarstwo OATL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpiechu dostać może projekty k polepszeniu żywienskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego riemiesła, projekty za turyzm, na przykład ujowanie poskytków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie obswyta, kajż renaturirowanie rieku albo szkit budy przed erozją. Jednaczelitny Phil Walter z Waska był wczera w Ralbicach jako najlepszy koper prozdnińskiego kempa Real Madrid uznamienny. Bierze to zdobą wersk a zakończenie 5 dniowskiego prozdnińskiego poskytka. Z tym pojedzie serbski koper Budyse Budyszin, Phil Walter, do Madryta na 8. końce dnia z dalszym treningom, a smie tamtejś towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona je se na koperskim kempie wobczyliło. Bierze to najwyższy kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdnieje na autodroze A4 mies Ohornom a Swoniborszczu leży derie czasowym planie. Kajż autodrohowa GmbH na napraszowanie zdzieli, bo prynie twarskie fazy moc początka apryla dziel hornie woszty wufrezowane a nowa woszta zatwarjena. Tute dzieła są nietko końc tydzienia zakończa. Potem so druga pojca jezdnieje ponowi. Tole mahać do oktobra tracz. Miestem wopkat na dwiemaj czaromaj kuźdym smierie dale pobienie. Tu chwilu stej przyjezd, a odjezd Porchowie na smier drjeżdżany zaurjeny. Wone matej so przychodny piatk za sobotu rzecz. Tutun konc tydzenia zahi so delni w Łužicy sezona kokotu. Start jedzenca turieju a barbuku. Tam je modzina hižo więcej biwa a wrota wupyszywa. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach, 10 dzieciarjo a 19 holco serbskie drastcze, stojsze tu iż to wiace haczloni. Holce wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem jace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przejara czerpia. Jak pak tole dokładnie upada, że miesto toho na karach budże, to ma być przekłapienka. A to bych o nasze dzienniejsze pojezdcze, kiś namakacie też na naszej stronie internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Hajdżęca smycie są na słoneczny dzień weselicz, jenoś niekotrem roczałki, hałak jenoś słońco, a sucho przy temperaturach aż do 28 stopniu, juce podobnie czopwo, a toho runia sucho, ale juce dominuje mroczele.
2: Hajdżane wopkadne pokiwe za was nie mam, ale przede runie szak sem wam w tym powiedała, że bieszę też aerobalk z Finskie, a nic jenoś junu, jeli so prawo dopomniu na tutym międzynarodnym kursu za serbsku rzecz a kulturę, a za nam dys a dys jeszcze mielki puls, czyli aż to smiem wam rec, ruczysz bieś z tym hotowa, zack, je nam aerobalk postrupusował a foto, na kotrym się on widzieć ze swojej czarnej micku, albo z czarnym kocorom, ja nie wiem, szak, haczet to niek micka, albo kocor, na klinie siedział. Też wam realny kunst tydzienia, a my so oprócz stajne weselimy, gdyż na was myslimy, a wiemy też, za wy nas, serbski rozwóz, tak rec, prawidłownie słuchacze.
1: Serbski rozwóz.